0: Hvor var det bolig? Tre, to, a, a, a, a, o, t, b, a, a, a, o, o, t, b, o, a, a, a, o, o, t, b, o, a, a, a, a, o, o, t, b, o, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a,
1: Oh,